mogli zrobić coś na mnie, bo jasno, bo mnie aj tu widać, że tam podnieśli rytaj, bo mogli poniąć, co mi się tam. Bo są taki kodrom rodzi, gej, kodrom, gej, pani, pani, gej, bo się na rachunę posadał, to miał już. No i jakieś trochę pozycji, no są ty tam, bo tu swoich ramrajmi, nie radzonej, odbieram od chyba, nie wiem.